moperekezedwa pamakina ndi Julius Ndala. Paunai watu pingo kufunirani kumvera kupambana maprogramu otsatira wa bwanji tizakhalirenso limodzi tsiku lina mbuya kalola. Salani, sikomo.